0: Закранем гістарычную тэму, звязаную з падляшшам. Шведскі патоп, звязана з ім вайна з Масковіяй сярэдзіны 16-га стагоддзя прынеслі вялікія разбурэнні на землі Беларусі і ўсяго рэгіёну, ператварыўшы многія замкі, гарады ў руіны ды пазбавіўшы вялікае княства літоўскае паловы свайго насельніцтва. Гэтая хваля руйнавання ў дні мінула і Тыкоцін, горад непадалёк ад Беластоку, дзе каралеўская крэпасць апынулася ў эпіцэнтры ваенных дзеянняў. У памяць пра гэта ў Беластоцкай ратушы прайшла публічная лекцыя музея Падляшша. Галоўным спікерам сустрэчы стаў археолог з Інстытуту археалогіі і этналогіі Польскай акадэміі навук доктар Войцех Біс.
1: Wyniki badań archeologicznych, które były prowadzone i w latach 60. i przeze mnie prowadzone na początku lat 2000. Podsumowanie tych wszystkich prac, rezultatów tych wyników tych badań, łącznie z takim korektą informacji, które były poprzednich starymi ustaleniami i nowymi, które korygują poprzednie.
2: На Беларусі вельмі ж катастрафічна прайшоўся менавіта шведскі патоп. У нас было таксама знішчана шмат замкаў, пабудоваў. Калі мы кажам пра замак у Тыкоціне, ці таксама зведаў шведскі патоп, наколькі моцна? I zachowali się ślady tego czasu.
1: No niestety Tykocin też był ofiarą potopu szwedzkiego. Został w znacznej mierze ten zamek wtedy właśnie zniszczony i można powiedzieć, że po potopie szwedzkim już nigdy nie odzyskał swojej pierwotnej funkcji, tak, i swojej świetności.
2: З таго, што было знойдзена падчас археалагічных раскопак у Тыкоцінскім замку ці тэрэне?
1: Так, наше бадання попрацягвалі будову, там сучасную адбудову таго замку, і ўдалося нам знайсці wiele informacji dotyczących etapów rozwoju tego obiektu i mnóstwo zabytków luźnych, archeologicznych, które pozwalają na określenie konsumpcji, jaka była na zamku i tak, generalnie jakości życia w tym okresie.
2: Ci dozwolili wyniki archeologicznych dosiedzeń wskazać, kiedy mnie to był zasnowany, Tykoczyński zamek, kiedy liczyć datę jego pierwszego stworzenia, może być i periodyk, a nie istnieje? Różnych fazach zamka.
1: Tam w zasadzie mówimy o dwóch fazach zamku. Jest to zamek Gasztołdowski, który jest z końca XV, początku XVI wieku, który spłonął i później zamek Zygmuntowski, czyli króla Zygmunta Augusta, właśnie uległ zniszczeniu w czasie potopu szwedzkiego. No mamy jeszcze tą fazę taką późniejszą, to jest zamek Starościński, Biesiołowskich, taka już barokowa rezydencja.
2: Czy możemy wskazać, że to na сегодня Tykoczyński zamek odnowiony i wygląda na jakiś period historyczny, jak on mógł wyglądać?
1: Znaczy, z tym jest problem, bo to, co widzimy obecnie, to jest taka troszeczkę wizja architektoniczna, natomiast ona jest umocowana na fundamentach oryginalnych, pierwotnych. Nie mamy widoku tego zamku, możemy tylko myśleć, jak on wyglądał i to jest na podstawie analogii z innych obiektów. Natomiast na pewno obiekt, ten zamek stoi na fundamentach oryginalnego zamku, który był wybudowany przez Zygmunta Augusta.
2: To bok nie zachowało się żadnego malunka, ni opisania do rysów?
1: Nie ma żadnych widoków, nie ma żadnych rysunków, nie ma żadnych informacji, jak ten zamek mógł wyglądać, poza tym, że mamy jego rozplanowanie, fundamenty.
2: Z tego, co było znajdzie podczas archeologicznych rozkopek u Tykoczyńskim zamku, czy znaleźli się, może być, kawałeczki cegły, kachli?
1: Tak, no fundamenty były właśnie kamienno-ceglane i te elementy zostały przez nas znalezione.
2: Być możliwość ujawić, jak to się wyglądało?
1: Nie można po ich ilości nic powiedzieć, dlatego, że zamek został przez Branickich rozebrany i materiał z tego zamku został przeznaczony na różne inwestycje, między innymi w Tykocinie, klasztor księży misjonarzy był wybudowany, z tego co też wiemy, mur cmentarza. Myślę, że różne inne inwestycje były z tego zamku wykonane.
0: Вось дазналіся мы пра гісторыю замка, хто не бачыў, яшчэ можа наведаць і захочацца прыехаць яшчэ, я ўпэўнены, ў Тыкоціна. Археолог і даследчык, якога мы пачулі, доктар Войцех Біс, падкрэсліў, што менавіта ваенныя падзеі 1657 году запусцілі працэс знішчэння Тыкоцінскага замка, які пасля быў канчаткова разабраны ў 17 стагоддзі. Толькі шматгадовыя археалагічныя даследаванні дазволілі адкрыць схаваныя пад зямлёй пад муры і зрабіць магчымым частковае аднаўленне гэтага архітэктурнага помніку.

0: И переместимся с Тыкотина у Белосток. Тут стартовал премьерный тур театральной постановки, можно так сказать, эпитафия для пророка Ильи «Вершалинские мистеры». Это сценичный рассказ про реальные подеи маль 100-годовой давнины и постать звычайного подляского селянина Ильи Климовича из белорусско-польского помежа, который своим житем ледь не перевернул до горы ногами религийные усведомления этого региона. У клубе «Змяна климата» отбылся специальный пресс-показ постановки, на якой побывал мой коллега Юра Здяшук, и он прочинит крыху кулису этой таемницы постановочной.
1: Ну, правда, помни, пили?
2: Пили? Пили.
3: Здесь это я человек.
1: А доза? За мало. Тоби бы венцей стоковал.
2: Як по тоби пили, то значит, что ты помер.
1: Ja piję raz. I co ja narobił?
4: Jurka Chmielewski, tutaj ja wykazuję się jak najpierwszy autor nowiejszej książki pra Iliu Klimowicza, Wierszalin. Mi wielmi ciekawić taka inicjatywa postawić piesu na dowoli takiej swobodnej osnowie tej wszej historii. Trzeba powiedzieć usiu piesu, wieść spektakl, kap wykazywać na kolki jakby odpowiadaje taki pierakaz mecie, bo jak ja rozumieję i Bartek tu wykazuje, to tema jakby dalej aktualna, ja, chociaż dużo od podziei wielkiej tej historii, która zdarzyła się u moich rodnych okolicach, no nie za długo pройdzie 100 lat, a okazuje ludzie dalej chcą mieć proroków, chcą niejakich cudów, szukają odkazu na elementarne pytanie, na jakie filozofy w tysiącach lat szukają odkazu i religii. Czerwowa interpretacja, tu nie było skazana, ale mi nie ciekawić, na kolki. No bo każda jest inna, ale byli piesy tak samo dowoli popularne. Ja mam tu na uwadze proroka Ili Tadeusza Słobodzianka, jaki jak pierwszy tu dośledował na tej historii i wykorzystał mianowicie po mastacku. Różnica taka, że dahetul to pokazywało się u teatrach profesjonalnych, a w tym wypadku to już taka inicjatywa, no prywatna, trzeba powiedzieć, nawet komercyjna, bo bez niejakich dotacji, bez niejakich sponsorów, rozliczona na bilety. Ta grupa i lider Krzysiek Bartłomiej asocjuje się u nas przede wszystkim z takim ostrym rock metalem grupa Patriarch, a tu okazuje się, nie będzie tego w ogóle. Ja bardzo zdziwiony, bo ja był przekonany, że to mianowicie to będzie i jak to będzie huczać. Zobaczymy. Ja ciekawy prosto, jak to będzie usprzyjęte, tak że ciężko mnie, znaczy nawet nie wypadaje teraz na samym starcie odnosić się jakby szerej, w ogóle ja piesy, spektaklu po prostu my nie baczyli, ale inicjatywa potrzebna jest. To pokazuje, że dalej żyje Ilja Klimowicz. To już wielki fenomen, co ja już w swojej książce pokazał.
5: Popełniłem taką schizofrenię totalną, artystyczną. W pewnym momencie, bo zauważyłem, że gdzieś tam ta postać Klimowicza jest trochę moim alter ego.
6: Reżyser, postanowczyk, autor muzyki, a tak samo aktor, jaki zagrał osnovną rolę proroka Ili, Bartolomej Krysiuk.
5: I to właściwie się dzieje od 2019 roku, kiedy my wydaliśmy album Gospodi. Tam już jest pierwiastek Klimowicza, my w ogóle teledyski nagrywaliśmy w Wierszalinie, więc ta historia żyje z nami już od 2019 roku jako zespół. Dopełnieniem jest oczywiście płyta Prorok Ilia, którą wydaliśmy 2 lata temu, ale w międzyczasie ja wymyśliłem, że zespół będzie działał po prostu w różnym multiuniwersum artystycznym. No i teraz po prostu to spełniamy. No wszystko po prostu trzeba czasu, ja już się nauczyłem, że co nagle to po diable. No i po prostu czekam na odpowiedni moment, gdzie możemy to zrealizować razem, gdzie są odpowiedni ludzie. Wolę na to zaczekać, żeby to gdzieś miało sens i później jest satysfakcja z tego większa. Po prostu zespół Patriarch będzie w tej chwili tak działał. Będzie historia Podlaska, tutaj akurat jest to o Eliaszu Klimowiczu, jest płyta metalowa, jest sztuka teatralna. Później pojawi się do tego jeszcze muzyka ludowa, będzie to też inna wersja zespołu Patriarch, bardziej ludowa i też będzie będziemy działali na scenie i będziemy grali koncerty z muzyką ludową. Myślę, że to też trochę ta historia. My żyjemy trochę w takim czasie, dosyć mistycznym, profetycznym, tak mi się wydaje. Ludzie potrzebują takich rzeczy, wiesz, odrodzenia, te wszystkie jakieś kulturowe, nasze ludowe, korzenne rzeczy się odradzają. Myślę, że to na fali tego też jesteśmy niesieni. No a sam spektakl i sam teatr też jest taki troszkę profetyczny, taki bardzo mocno podlaski i mistyczny.
4: Ja piszę książkę, jeszcze wracając do książki, ja nawet zadumował się, czy nie przyświecić przynajmniej jeden rozdział mastackim interpretacjom, film, teatr, bo szczerze kажучи, nie wszystko mnie podoba, co rzeczy. Nie tylko mnie, nie tylko mnie. Osobliwa ludziom, jaki ja związany w ogóle, mocno związany z tej całej historii, pokolki ich bliski ja byli mianowita bliska Ilii. Chodzili, jak nas kazali tam do jego, a to byli wielkie natołpy, to byli dziesiątki tysiąc, kali nie sotni, bo zagromane terytorium, Radzieńszczyna, Pińszczyna, tu u nas wsia Białostoczyna, a najbolsza kala tu, kala Zabudowa. No to był fenomen, nikt tak po prawdzie nie dośledwał tej historii. Ja pierwszy przyświecił już pan Hadoł, kap sam dowiedzę, co chacia ja bliska z tych okolic, co to Ilia Klimowicz, to, można сказать, mój sąsiad, kali ja żył w jego czasach, bo na pewno mój baćka czy mój dziec jego baczyli, jak przyjeżdżał furmanką na mojego domu na południowym ostrowie, bo to już główna droga, u jakiej on jeździł, opagnać różne sprawy. Miał siebie w mojej wiosce.
7: Dla mnie najbardziej szokujące to żywotność tej historii. To znaczy, że to się nadal dzieje. Chcecie wierzcie, chcecie nie wierzcie. W Wierszalinie przychodzi do mnie facet, taki przed 40, ale nie mówię o rodzinie proroka, która jest nam życzliwa.
5: Tak, dokładnie. Mirek wczoraj też był prawnuk Eliasza Klimowicza.
7: Chodzi facet i mówi do mnie na twardo, Ilia żyje i on mówi do mnie na serio. Ale nie wyglądał na wariata.
4: Tu już dowoli delikatna jest sprawa w tej interpretacji. Pokolki kożu, że ja wcześniejsze sprawy zrobić film czy teatr, jany byli dowoli pośpiechowi, ja, kiedy gledzie z punktu mastackiego, ja nie jest specjalistą, nie jest krytykiem, ale jednego nie chapaje. Dobro, że tu to każuć jasno, że to nie jest historia, jaka zdarzyła się i my je przedstawiam jak fragment, jaki jest naprawdę zdarzył się. To tylko już, jak to każuć, na motywach, znaczy, tak? I ona inspirowała przede wszystkim no, autora tego scenara, no i reżyser, bo ja Dariusza Szadu Bożuszkowskiego wielmi dobrze wiedzę i go szanuję i on praktycznie specjalist, tak że komanda grupa odebrała się wielmi dobrze, no Andrzeja Popławskiego wiedzę, bo ja jeszcze w Gorodku pracował kiedyś, był dyrektorem Domu Kultury, a on z Gorodka rodem. Mnie zdziwiła mocno, no pozytywnie zdziwiła taki odgłos, ja nie spodziewałem się. No i tu okazuje Białostok tak samo, no dalej taki trochę konserwatywny, bo nie gledzie na to, jak ta interpretacja, czy komuś się odpowiada, czy nie, no ale mają demokrację, nie ma cenzury, a tu taka zwaca pobojali się niejakich organizatorów, nie dopuszczający tej grupy do lepszych załów. No ale to zmiana klimatu, no tak samo tu w Białostoku, na dowoli, że robić taka legenda i szmat białoruskich imprez tu odbywają się. Wiadomo, ja tak samo zwracam uwagę na kolki ta interpretacja, jakby duchom odpowiada tym podziejem, na jakich jest zasnowana. Byli wykazywani po białorusku. O, to już ważne, bo po polsku czy na niejakiej innej mowie nie lcha prosto pełnością przekazać tego wszystkiego. To nie tylko tego, bo no, ale tak samo ciężko było przedstawić tę historię na tej mowie, na jakiej mówili udzielniki tego wszystkiego ruchu. Pewno będą i krytyczne głosy, też to, no, to normalne, tak? Dobrze, że to mówię, dobrze, że to jest profesjonalne. Tutaj osoby, jakie, no, jak Adam Struk, jaki faktycznie no, daje głos taki dobry, profesjonalny, on śpiewak opierny, tak, że no, czy Julita Charytaniuk, jaka ja po prostu zakochana ja w tej narodności i podlaskiej. Tak, że pobaczymy, jak to skończy się wszystko, wtedy będzie można. Tak, ja nie suprać, no nie chapaje mnie, szczerze kажучи, bo ja chciałbym się taki kap uznikła z sztości u takim na kierunku, u jakim ja napisał książkę, znaczy bardziej autentycznym, pokazać bardziej realistyczna, to, co zdarzyło się, no bo te wszystkie interpretacje, i boję się, że tak będzie z tym, w tym wypadku, na żal sprzyczyniają się do fałszowania tej historii, bo ludzie usprymają te interpretacje jak naprawdę podzieje, no bo tak na żal jest, a kap był niejaki film, nawet dokumentalny, документальный такий фільм, бо нема такого фільму, який показував би это на основі документа. Скажем, на основі моєї книжки, яка так само узнікла на основі криниць історичних, бо і вспомінав, і документи архівні, інші. Але мені радує, що якби дещо кажу, що гета якби історія далі живе.
5: Бо лучше нас та сама пасія. І хотів то зробити теж з людьми, які са, бо штука є о тим, що о людях, які са вокруг нас, і хотів то з ними зробити. І страшно їм єстем вдячний за то, що можу те своє marzenia реалізувати. Дякую вам. To też zależało mi trochę, żeby to była też opowieść o Podlasiu, o ludziach stąd. Od wielu lat staram się nieść te Podlasie, bo mam je po prostu w sercu i tutaj tak samo i gdzieś tam. Myślę, że to będzie widać, słychać i czuć.